0: Ndaka ni kuru na Amira Votene, ningume ramu studio maradi Mosambiki na kalihirwani UNICEF.
1: Abdul Kali, tushitani panyane omaki nani akalaka oni tokihera masipo ote pashawalua. Nunu Celestina Pedro, toka nle otro kihandlaka na oleno.
0: Olelo murini mio fauzi ya Vitorino wa Musaru ni Jenitu Francisco, kaka Jildu Makina, tori na mwewa sai programa ya sinalu kama anamwani nne oradi Mosambiki, huampula.
1: Ni olelo nuhoru helani muha mmosa, kinkupa laka, muroke, munuwa kele oro otote la morale. Olelo ninrola vula.
0: Wika pelela ukati worire ushikola.
1: Oo tono wanane avanchene, kini wana anashikola akalaka, omu tumaka misola wera ikalake owona oriria, ni ohia tuana shikola ruyale, potu kalame muteteni, ni kalaka hiyo anamwani otu meluwa kamisola, oro topela wira ni kalake owona oriria.
0: Ekekai himaya mwapara aje nitukala wera etuyorera ukatula wori roroka nikamizolu shikola etuyorero kalaka wera na kalaka ori riwa nini kala omu warayole nyungo papa mkaleke omu tumela mwanini wakala wera ori riano mtu oni kala ohi ya olepa ushikola ukalaka otu temela pahinto na kalaka otu temela nini hiya olepa nini kala oyelela osoma nonaka ori riwa wenye wenye
1: ni ohi ya tovo ori riwa weno oni kala ona lukamela eretra eretra mosa enona niyo kalaka ntoko malaria imalaria kalaka ntoko malaria yani ireta sikina aku okala kawori ruwa merimani o valuasa
0: ohia to malaria pahi no valuasa okala oretra wakamasi niyo onno nane ya shavanchi pale kati ole wori ruwa kala ura mutuni kala oririwa onakala oko tomolasa onakala oririwa ipula pahi kama tunapachera wo wereni toti wore rokala ka omu tumela mwaninyu kamizola tuore rokala ka omu nyaka arwa ko shikolo kati ola wori rokala ora onni ni tanyera ireta sinto kona himaya mapara ajeni tu onni ni tanyera itu sinchene ruso ni kachami havari ariwe kuma hu
1: ni ohia tovo vanchene mashikola ni onno na na ereta ne ela ya kamasi asha para ekalaka owa phanya muhakankala omu wara kamisola ni kankala omu wara rotopela o anikala owara ni formeru nenne muhina kankala owara eka mesa
0: ohia to kamizola pai ni kaleke na wara esae ni kota vati no kala wara ka isapatu to kala wara metro ta huya sin ni kala owo no riria ni kaleke owi kunela sawowi oriria yo hini kale oni tepela shokala wi na wara kamizolo ole ove acha nini kala owo na to oriria ntoni wara ke ole melani wara isapatu owi oriria yo pahuni pwanye ke weva kani vavo wo hitepeleliasha
1: ni ohia toyo isapatu seneseya nikalaka othuma imeya nikalaka ora na wira niyo nike orira ntovo nitova nrere lo kalaka hiyo othuma imeya seye imeya seya sini nikalihera mwetoni ohona ka orira
0: okatu lava nituna waveke lamu apara Abdul Karlitush nsipo na makoma sonilo nirua okumale lihera nilaka na hunanolelo
1: karibu.